Bytnia wypogrąbiam, bibi bytna lwy. Ale wydy glasą, bibi bytną butę kalą, bibi bytna lwy.